mieszkała z ludźmi, była kanadyjka, ma to mi mieszkanie. Namagała komika, ma już tyle, po sobie tak pana nie mówi tyle, patrzył, to będzie dęk, patrzył, to będzie dęk. Jeżeli jak on się dziwił, sekundę, ona